0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

0: reklama. Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
2: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
1: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
3: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
1: No tak, sezon grzybów.

0: Grzybowy. W pełni cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
2: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć, jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów spalinowych i dymowych, zadbać też o właściwy serwis urządzeń grzewczych, jeżeli takie posiadamy. Także wydaje mi się, że to jest najprostsza recepta do tego, żeby czuć się bezpiecznie w tym sezonie grzewczym.
0: Podkreślmy, że to spoczywa, te wszystkie czynności, ten obowiązek spoczywa na właścicielach, na najemcach mieszkań. To nie jest tak, że kominiarz przyjdzie według harmonogramu i dokona przeglądu. Trzeba zadbać o to, żeby do tego doszło po prostu.
2: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, w interesie każdego mieszkańca jest własne bezpieczeństwo własnej i swojej rodziny, bo to jest niezmiernie ważne. Także warto zadbać właśnie tymi kilkoma tak naprawdę sposobami, czyli zakup czujki dymu lub tlenku węgla w zależności od potrzeb i właśnie serwis urządzeń grzewczych i czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. To jest absolutne minimum takie, żebyśmy my i nasza rodzina w tym okresie grzewczym byli bezpieczni.
0: Proszę powiedzieć, czy Straż Pożarna w tym sezonie grzewczym, który się właściwie rozpoczął, czy będziecie edukować mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego? Proszę powiedzieć o akcjach edukacyjnych, które Straż Pożarna, Wojewódzka Straż Pożarna organizuje.
2: Oczywiście my jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim, jak bezpiecznie przez ten sezon grzewczy przebrnąć. Czujne Zachodniopomorskie, to jest taki autorski program wojewody zachodniopomorskiego, pana marszałka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i oczywiście zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po raz trzeci będziemy chcieli robić festyny edukacyjne, na których do mieszkańców Pomorza trafiać będą darmowe czujki tlenku węgla lub czadu.
0: Mówiliśmy o tym wiele razy, ja wiem, ale myślę sobie, że im więcej takich przypomnień, im więcej tego typu rozmów, tym więcej informacji trafi do tych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy no, może nie do końca jeszcze wiedzą, o co tutaj chodzi, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, no ale może tak być. Mam na myśli cichego zabójcy. Dlaczego tlenek węgla nazywany jest właśnie w taki sposób?
2: No przede wszystkim jest bezwonny, bezwarny i pozbawiony smaku, także można powiedzieć oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności, czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
0: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
2: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść się z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
0: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
3: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
0: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
3: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
0: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
4: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
0: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
5: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
0: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
6: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
0: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną, no, właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
6: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który z naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy, najprawdopodobniej większość z nas, zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
0: No właśnie, powiedziała pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
6: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców, przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, tak, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
0: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
6: Dokładnie.
0: Rzeczywiście wielkie. Dokładnie. Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód. lód.
6: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko liśćmi, może to też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką sytuację, do zadzwonienia na numer alarmowy 112, zgłoszenie takiego czegoś. Wtedy będziemy w stanie zająć i powiadomić odpowiednie służby. No ale właśnie, trzeba pamiętać o tym, że ta droga hamowania nasza może być wydłużona, dlatego pamiętajmy, żeby tak kolokwialnie mówiąc, nie siedzieć na zderzaku tego poprzedzającego pojazdu przed nami, ponieważ nie wiemy, na tyle dynamicznie u nas w mieście dynamiczny jest ruch, że te warunki zmieniają się z chwili na chwilę.
0: Piesi, bardzo ważna sprawa, bo przecież samochód nie zatrzyma się w miejscu natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca, a takie liście wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
6: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszy, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że piesi potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety, w tym okresie jesienno-zimowym noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No, dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, w tych miejscach niedozwolonych, czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
0: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
1: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
7: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu. Październik należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
8: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy z zaznaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
7: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
8: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
7: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
8: Porozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron, ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, której pokazuje konflikt ukraiński, jego medialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
9: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
7: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
8: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie, tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
7: Spotkania są biletowane?
8: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
7: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
8: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze wątki. No, Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
0: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Licht-Blau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteratury.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody, po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka, to nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
10: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia, ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
0: Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
10: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
0: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
10: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, jak podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
0: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
10: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy, być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała. A dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia, po ściętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
0: Jesteśmy dziś w nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
10: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi, sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. My możemy, podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sójkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zimę, a jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
0: A czy w nadleśnictwie Drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
10: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę. Tak, mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
0: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie Drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
10: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu. Dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczny i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
0: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
10: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie, także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
0: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: A teraz zapraszam na polowanie, ale polowanie bezkrwawe, z fotografem, filmowcem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem. Pan Krzysztof opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie specjalizuje się w ptakach, choć nie tylko ptaki. Fotografuje i filmuje. Zapraszam na spotkanie.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
11: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie, jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
0: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
11: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
0: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
11: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
0: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
11: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem, mówię, dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani B, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki, czy walki o terytorium i tak dalej. To to chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
0: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
11: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
0: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
11: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie, ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz bym się tak wstydził za te zdjęcie. A on mówi, ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? No, mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki jaworzno-morski bielik by się przydał. Mówię, panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie... Na taki, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to no on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba. Para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego. Udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie. I potem do Polic na przyjęcie ślubne.
0: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat, opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
12: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
13: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
0: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
13: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzybopoznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
0: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
13: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
0: bardzo proszę.
13: To mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
0: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
13: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
0: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
13: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić,

0: Pracownik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Bogdan Widawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
12: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
11: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
13: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu.
11: Tak jest, odblaski, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższych

0: dzisiejszej godziny zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
1: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
0: To tylko skrót trzech spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Widawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
3: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dym.
0: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
3: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
0: To też regulują odpowiednie przepisy, utrzymywanie w należytym stanie takich przewodów kominowych, czyli znowu wracamy do kominiarza, który tymi sprawami się zajmuje i wizyta takiego kominiarza jest konieczna, chociażby z tego powodu, przede wszystkim oczywiście z powodu naszego bezpieczeństwa, ale również z tego powodu, że gdyby tak się zdarzyło i doszło do jakiegoś problemu, no to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli nie będziemy mieć takich badań.
3: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
0: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach no, pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
3: tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten, w cudzysłowie oczywiście, sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać. Jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
0: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy, natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzewczy, w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
3: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
0: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem. Opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
0: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
4: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
0: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
4: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności, a pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne, czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
0: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: O 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
5: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
0: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. To czas przejściowy. No i niestety mgła, deszcz, liście na jezdni, ale też szybko zapadający zmrok i dość późno wstający dzień. To wszystko sprawia, że jeździ się coraz gorzej. Musimy uważać, musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem. Również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
6: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej, jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zareagować.
0: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo? Kierowca, samochód osobowy czy rowerzysta?
6: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Jesień to niekorzystne, trudne, zmienne warunki atmosferyczne, jednak pogarszające się wraz z upływem dni. Między innymi ta widoczność, raz, że ograniczona, dwa, że czasem świeci słońce prosto w oczy. A ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
6: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. Bo w zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża, w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła no, zdawały egzamin w postaci takiej, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też niestety zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka, a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
0: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
6: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych, najpierw to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie, a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
0: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę, gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią w Szczecinie? Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
6: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice kąpieliska Arkonki, cały las na ulicy Arkońskiej. Wszystkie te tak naprawdę miejsca są piękne. Nasz cmentarz centralny też jest śliczny, kiedy spadną już te liście. No, całkiem inaczej wygląda ten krajobraz wtedy u nas, ale uważam, że cały Szczecin jest warty zobaczenia w tym okresie jesienno-zimowym, jesiennym i przede wszystkim bezpieczny.
0: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również bardzo uprzejmie.
0: Na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać do rozmów o bezpieczeństwie na naszych zachodniopomorskich drogach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: To dla oddechu teraz zaglądamy do lasu. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o akcji Jesień 2026.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Jesienny las przyciąga ludzi. To pora, kiedy trwa grzybobranie. Na leśnych ścieżkach pojawia się więcej osób, które realizują tutaj różne aktywności swoje. Spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z uroku jesiennego lasu, ochrony przyrody, ale również w celu ochrony infrastruktury leśnej, Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem Jesień 26 na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja trwa do 11 października. Działania Straży Leśnej mają charakter prewencyjny i kontrolny. Zwracamy w tym okresie szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, nielegalne wjazdy na tereny leśne, na kradzież drewna czy inne elementy z obszaru szkodnictwa leśnego. Nielegalna jazda po terenach leśnych, po drogach leśnych, ona stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników lasu, właśnie tych spacerujących, grzybiarzy czy rowerzystów. Chodzi nam o to, aby każdy, kto wybiera się do lasu, czuł się w nim bezpiecznie. Straż Leśna oprócz patroli takich bezpośrednio w lesie korzysta również z fotopułapek, kamer leśnych, współpracuje z przedstawicielami służb, między innymi policją. Las jest dla wszystkich. Bardzo ważne jest korzystanie z niego w sposób racjonalny, tak aby był on również lasem bezpiecznym. Bo każdy z nas, wybierając się na odpoczynek, na łono natury, oczekuje tego właśnie bezpiecznego odpoczynku. Dla nas, leśników, celem takim jest bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, jednocześnie ochrona naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody do odwiedzania jesiennego lasu, który w tym okresie zaczyna już powoli zmieniać barwy, mienić się wszystkimi odcieniami złota, brązu, czerwieni, a za chwilę korony drzew zaczną tworzyć barwne mozaiki i opadające liście utworzą szeleszczące dywany pod naszymi stopami wraz z babim latem. Utworzą też taki niezapomniany, tajemniczy, leśny klimat, który z pewnością zachęca do odwiedzin lasu, do czego serdecznie zapraszam.
0: Zapraszała Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
0: Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma to się zmienić. mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
8: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich okręgowa komisja egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
0: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Matury i egzaminy ósmoklasisty będą od tego momentu weryfikowane na miejscu, czyli w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Do czwartku trwała akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia detonowali gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku w czasie prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Sytuację śledził nasz reporter Miłosz Gocłowski. Miłosz, powiedz, czy mieszkańcy Świnoujścia mieli się czego obawiać?
9: Zdecydowanie nie. Choć bomby do małych nie należą, każda ma w sobie ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
10: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji,
9: czyli wypalanie ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty.
0: Obostrzenia w Świnoujściu obowiązywały do czwartku od 8 do 15, a relacjonował Miłosz Gocłowski.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
0: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu je pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
11: Kobieta, przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
0: A mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
2: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
0: Zamiast jednego z promów, miejski autobus, który będzie jechał tunelem do Świnoujścia. Z powodu galopujących cen diesla Świnoujście w okresie jesienno-zimowym rezygnuje z jednego z promów Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale 2 razy rzadziej, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
12: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez 2 promy Bielik.
0: Oszczędności przez te kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec i przyrodnik, znawca ptaków, znawca zwierząt, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, pasjonat fotografowania, opowie teraz o filmowaniu, o fotografowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Każda rozmowa z panem Krzysztofem to ogromna przyjemność dla mnie i na pewno bardzo ciekawe opowieści dla wszystkich słuchających. Zatem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
1: No myślę, że jest trochę takich, typu na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka. Ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych. Natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ, i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie. Pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No, pojechałem pod te Kutno, ale te były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
0: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
1: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. One były nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no, polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, to mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem i wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
0: Krzysztof Chomicz jest naszym gościem. Pan Krzysztof jest fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, pasjonatem i znawcą przyrody. Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się, jeśli tak mogę powiedzieć, w fotografiach i filmowaniu ptaków, ale nie tylko, bo ogólnie przyroda zachodniopomorska jest jego wielką pasją. Bardzo ciekawie nam dzisiaj opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Wracamy do rozmowy.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
1: Mam taką swoją miejscówkę i to nie ukrywam, no muszę przyznać się do pewnego grzechu, tam nie wolno wchodzić. Nazywa się to miejsce pole refulacyjne. Pole refulacyjne to jest takie miejsce, gdzie jak pogłębia się tor wodny z Świnoujścia do Szczecina, do wymaganych tam 12 metrów głębokości, to gdzieś ten muł trzeba wyrzucać. I to się wyrzuca na określone miejsca. Takie miejsca są na przykład na zalewie, są dwie sztuczne wyspy zrobione właśnie z tego urobku, z tego pogłębiania toru wodnego, stworzono wyspy. One są znakomite do fotografowania dla ptactwa. Natomiast w Świnoujściu jest takie miejsce i ono się nazywa pole refulacyjne. Zasłynęło z tego, kiedyś robiłem tam akcję ratowania orła bielika, jedną, drugą, a potem jeleni. Mocno tam się to w mediach odbiło, natomiast efekt był taki, że Urząd Morski potem napisał mi pismo, że mam zakaz wstępu w to miejsce. Mówię, no fajnie, że tak doceniliście. No ale znalazłem inne miejsce i to jest moje ulubione miejsce, ponieważ tam nikt nie może wchodzić. Jak się toczą prace i tak dalej, czyli wyrzuca statek ten urobek z dna toru wodnego, to zlatuje się ptactwo, ponieważ w tym piasku są omułki, inne pożywienie dla tych ptaków i przez to jest duże skupisko i bardzo łatwo fotografować i jest z tego miejsca fajna miejscówka do fotografowania. Natomiast najpiękniejsze powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
0: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o których już wiemy.
1: bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem.
0: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim. Naszym gościem dziś był pan Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec, przyrodnik, pasjonat. Opowiadał o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A przed nami jeszcze w naszym magazynie wizyta, wycieczka do jesiennego lasu. Za chwilę wybierzemy się razem z bardzo ciekawym naszym gościem do lasu, który opowie, co możemy właściwie robić w lesie jesienią, co możemy z lasu i czy w ogóle możemy z lasu jesienią zabierać. Zwróci uwagę na ciekawe zwierzęta, które możemy zaobserwować, jeśli się bardzo postaramy i jeżeli będziemy mieć zwyczajnie szczęście, żeby takie zwierzaki zobaczyć. To wszystko już dosłownie za moment. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: A teraz wycieczka do lasu. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o jesieni w lesie. Ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak piękne okoliczności przyrody i las aż prosi, żeby do niego zajrzeć.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
0: Wiemy, że takie skupiska nasion, żołędzi na przykład, znalezione w lesie, powinny być zostawione w spokoju. To jest owoc, efekt pracy zwierząt, które się przygotowują do zimy. Nie powinniśmy z pewnych miejsc w lesie, na przykład z rezerwatu, w ogóle niczego wynosić. A ja chciałem pana zapytać o zupełnie odwrotną sytuację. Byłem świadkiem rozmowy, kiedy dwie osoby zastanawiały się, czy przynieść do lasu coś do zjedzenia dla zwierząt, dosłownie. Czy takie donoszenie jedzenia, dokarmianie zwierząt jest w ogóle dozwolone w lesie?
13: Zdecydowanie nie. Podejście ludzi, podejście nas wszystkich jako osób korzystających z lasu powinno być zupełnie inne. Las to środowisko naturalne, środowisko życia i dużych, i mniejszych zwierząt, więc powinniśmy przyrodzie zostawić wykarmienie mieszkających w lesie zwierząt. Za to myślę, że bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby zwierzętom w tym trudnym okresie pomóc, to jest skupienie się na ptakach śpiewających, które w przydomowych ogródkach, w miejskich parkach próbują przetrwać zimę, bo jest wiele gatunków, które decydują się na to, żeby zimę przetrwać tutaj u nas w Polsce, w polskich lasach, w polskich parkach, w naszych ogrodach. Nie wszystkie ptaki migrują, jak ten symbol naszego kraju bocian. W kraju zostają sikory, zostają wróble, zostają dzięcioły. Są to ptaki, które obserwujemy niekoniecznie na dalekich leśnych wycieczkach, ale często przez okno swojego własnego domu, czasem przez okno bloku, w którym mieszkamy, z widokiem na park. I myślę, że to jest takie miejsce, gdzie osoby, które chciałyby pomóc zwierzętom, mogą się wykazać zaangażowaniem, przy czym należy też zwrócić uwagę na to, żeby próbując pomagać zwierzętom poprzez dokarmianie, robić to odpowiedzialnie. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o karmę, jaką powinniśmy stosować w swoich przydomowych karmnikach dla ptaków są nasiona, bardzo chętnie pobierane przez większość ptaków śpiewających są na przykład nasiona słonecznika, także tą chęć pomocy zwierzętom powinniśmy realizować raczej w swoich przydomowych ogródkach niż podczas wycieczek do lasu. Las to jednak środowisko naturalne, zwierzęta, które w nim żyją, są przystosowane do przetrwania warunków, także powinniśmy naturze zostawić to, co naturalne.
0: A skoro pan już powiedział o dokarmianiu ptaków, to chciałbym jeszcze dopytać, bo z tym też, szczerze mówiąc, mam problem. Czym nie karmić ptaków? Nawet jeśli to jest, nie wiem, miasto Szczecin, Świnoujście, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i mamy sytuację taką, że mamy zimę, jak zwykle taką, jaka bywa, i chcemy dokarmić, jednak tam poczęstować czymś zwierzęta. Czego nie dawać ptakom?
13: No i zdecydowanie jest jedna taka rzecz, którą większość z nas, szczególnie ludzie, którzy mają już troszeczkę więcej wiosen, pamiętają z wycieczek nad jezioro z mamami, babciami, z rodzicami, to przynoszenie chleba zimującym nad jeziorami ptakom, szczególnie kaczką, łabędzią, łyską. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Układy pokarmowe ptaków nie są przystosowane do tego, żeby przyjmować pokarm w takiej postaci jak wypieczony, zjełczały czy świeży chleb. Także zdecydowanie unikajmy tego. Duża dawka soli, którą zawiera nasze pieczywo, to jest coś, co zdecydowanie ptakom nie służy. Także jest jedna naczelna zasada, którą zawsze będziemy powtarzać i uważam, że należy ją powtarzać, to, że z żadnym pozorem nie powinniśmy ptactwa, szczególnie tego wodnego, dokarmiać jakimkolwiek pieczywem.
0: Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie to no, bardzo poważny obszar, duży. Wiemy, że tak samo piękne lasy mamy w okolicach Szczecina czy w okolicach Wolina, Świnoujścia. Fantastyczne miejsca. Ja bym chciał zatrzymać się w nadleśnictwie Drawno. Co pana zdaniem jest w nadleśnictwie Drawno najpiękniejszego, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i koniecznie tam być, przyjechać?
13: Takich pięknych miejsc przychodzi mi do głowy kilka. Zależy to od sezonu. Jeżeli wrócimy do tej rozmowy w okresie wiosennym, to podsunę panu jedno miejsce, które zdecydowanie, szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia kwiatów, powinniśmy odwiedzić. Jeśli chodzi o czas, który mamy dziś, czyli czas, gdzie las zmienił się, zmienia się na jesień, to zdecydowanie najpiękniejszym obecnie fragmentem nadleśnictwa Drawno są obszary graniczące bezpośrednio z Drawieńskim Parkiem Narodowym, czyli Dolina Rzeki z bogatymi lasami, porośniętymi dębem, bukiem, który o tej porze roku zmienia swoje kolory na najpiękniejsze. Także zdecydowanie, jeżeli wybieracie się państwo na teren nadleśnictwa Drawno do Puszczy Drawskiej, fantastycznym miejscem, w którym można rozpocząć wycieczkę, jest Pałac Borowiec w miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad samą rzeką Drawą. Lasy otaczające to miejsce, szczególnie dzisiaj ubrane w tą jesienną szatę, są zdecydowanie najpiękniejsze na całym naszym terenie.
0: A propozycja takiej, no powiedzmy krótkiej, 2-3-godzinnej wycieczki do lasu w nadleśnictwie Drawno, czy może się wiązać ze spotkaniem z leśnikiem, z opowieścią o lesie, o tym, co możemy spotkać, jakie zwierzęta możemy spotkać?
13: Zdecydowanie można spotkać nas, pracowników Nadleśnictwa Drawno, nie tylko podczas pracy, kiedy państwo będziecie w terenie, korzystali z uroków naszych lasów, możecie spotkać pracowników służby leśnej, którzy wykonują właśnie w tym terenie, w którym państwo odpoczywacie, wykonują swoją pracę, ale poza tym Nadleśnictwo Drawno jest też od dawna bardzo mocno zaangażowane w życie lokalnej społeczności. W sytuacji, jeżeli jakieś wydarzenie kulturalne odbywa się na terenie naszego nadleśnictwa, zawsze chętnie bierzemy w nich udział, pokazujemy swoją pracę, pokazujemy swoją działalność, chwalimy się tym, co mamy najpiękniejsze. I taka właśnie okazja jest w ten weekend, 10 października. Nadleśnictwo Drawno współorganizuje 20. otwarte Mistrzostwa Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu. Nasi pracownicy spotykają się z uczestnikami tych zawodów, dużo bardziej poważnych niż może się wydawać, ponieważ te jubiluszowe mistrzostwa to bardzo poważne wydarzenie w kalendarzu imprez regionalnych, także jest okazja spotkać naszych pracowników, będziemy mieli swoje stoisko, będziemy z przyjemnością spotykać się z Państwem, odbywać rozmowy o lesie, odbywać rozmowy o naszej pracy, o naszych planach, o naszej działalności. Także zapraszamy. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się co roku na przełomie września i października. W ten weekend uczestnicy rywalizują w tych mistrzostwach, chociaż jest to rywalizacja z dużym przymrożeniem oka, bo najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w wydarzeniu, spędzić miło czas, a przy okazji zabezpieczyć sobie zapasy na świąteczną zupę grzybową.
0: Już mnie ściska w żołądku, a jeszcze będą ciekawsze opowieści. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I to właśnie pan Maciej oprowadza nas po lesie Nadleśnictwa Drawno.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy to są zawody, które mają kilka konkurencji, na przykład, nie wiem, ilość grzybów albo wielkość grzyba?
13: Trafił pan w sedno. Konkurencje są dwie. To jest właśnie największy grzyb zebrany podczas zawodów i oczywiście honorujemy też tego najbardziej efektywnego zbieracza, czyli tego, któremu udało się grzybów nazbierać najwięcej. Poza tym organizujemy również konkurs wiedzy o grzybach, gdzie uczestnicy zawodów będą mogli się sprawdzić z wiedzy o tym, co jest ich dużym zainteresowaniem, bo jak wszyscy wiemy, uwielbiamy grzybobranie i dobrze, żeby bezpiecznie i świadomie te grzyby zbierać, to pogłębiać swoją wiedzę i właśnie okazję ku temu będzie podczas 20. jubileuszowych Mistrzostw Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu na stoisku Nadleśnictwa Drawno. Nasi pracownicy przygotowali dla uczestników test, gdzie uczestnicy mistrzostw będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i oczywiście dla osoby, która ma największą wiedzę z zakresu grzybów, przygotowaliśmy wraz z organizatorami upominki.
0: Jakiego grzyba widział pan największego, ale pod warunkiem, że było to w Nadleśnictwie Drawno?
13: Oj, pytanie nie jest wcale takie trudne, choć przemknęło mi teraz przez myśl przy poprzednich edycjach mistrzostw kilka naprawdę imponujących kapeluszy, no ale zdecydowanie największe rozmiary osiągają borowiki szlachetne. W sytuacji, kiedy oceniamy podczas konkursów te największe grzyby, czasem można być naprawdę zaskoczonym, jak potężne grzyby wyrastają w naszych lasach, także widywaliśmy podczas tych zawodów naprawdę borowiki o wadze dużo większej niż 0,5 kg, także są to naprawdę bardzo duże grzyby.
0: Można by tak rozmawiać godzinami, no ale no cóż, czas nie jest z gumy również u nas. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, za tą ciekawą opowieść o lesie, o Nadleśnictwie Drawno, o tym, co możemy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie spotkać, zauważyć. A te osoby, które nie zdążyłyby wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu, czyli zawodach w grzybobraniu, mogą to zrobić za rok i się do tego przygotować, prawda?
13: Zdecydowanie. Zapraszamy.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
0: Naszym przewodnikiem po lasach Nadleśnictwa Drawno był Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego, na pewno jeszcze do tego nadleśnictwa i w ogóle do lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będziemy wracać.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji w Szczecinie odbędzie się bicie rekordu w uciskaniu klatki piersiowej. O tym wydarzeniu opowie nam Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: Co się będzie działo, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać?
15: To będzie dosyć duża akcja, bo ogólnie to jest akcja objęta na całą Europę tak naprawdę. Jest to tworzone przez Owsiaka u nas w Polsce i tak, że tak powiem, zakorzeniła się w naszych serduchach gdzieś tak chyba bardziej i od kilku lat robimy coś takiego jak spotkania z ludźmi, z młodzieżą, ludźmi z różnego, tak powiem, świata, z różnych regionów, z różnych miejsc. Zachęcamy tych ludzi do tego, żeby próbowali udzielać tej pierwszej pomocy na na zasadzie uciskania tej klatki piersiowej. Jest to dosyć istotna rzecz, bo fajnie jakby każdy z nas wiedział, co ma robić, jak wykonać tą pierwszą czynność przy resuscytacji, reanimacji naszego tego poszkodowanego, żebyśmy po prostu uświadamiali ludziom, że to jest łatwe do zrobienia i że każdy może to zrobić, od malucha do najstarszego. Akcja będzie się odbywała na Politechnice Morskiej, na obiekcie Must See. O godzinie 11:30 robimy spotkanie, bo musimy też przygotować wszystkich ludzi informacyjnie tak naprawdę, ale też i przekazać im pewną wiedzę, bo mogą też nie wiedzieć, mogą się dopiero douczać, mogą się dopiero doszkalać. Będziemy chcieli ich przygotować. O 12:00 zaczynamy uciskanie klatki piersiowej tych naszych fantomów, które będziemy mieli. Będzie ich dosyć sporo. Będzie to akurat wszystko się odbywało przy naszym basenie. Jak co roku tak naprawdę. Będzie to dosyć, tak powiem, klimatyczne wydarzenie.
14: Kto może wziąć udział w tej akcji?
15: Wszyscy mogą wziąć udział w tej akcji, bo my też zapraszamy ludzi z naszego kręgu tutaj, zapraszamy policję, zapraszamy też włodarzy naszego miasta do tej akcji, nauczycieli. No, trudno mi określić, bo to jest naprawdę szeroka skala ludzi. Kto może do nas dołączyć, kto może do nas przyjść? Każdy, każda szkoła, każdy ośrodek, każda fabryka, jaka jest tylko, i każdy człowiek, który będzie miał ochotę z ulicy.
14: Jakie jest zwykle zainteresowanie właśnie taką akcją?
15: Zainteresowanie jest faktycznie, i to dosyć spore, i to z roku na rok chyba coraz większe, tak mi się wydaje. Dużo ludzi przychodzi z zewnątrz, takich, którzy nie są związani po prostu z jakąś firmą, czy z jakimś zakładem pracy, czy z jakiegoś urzędu, ale też, którzy chcą brać w tym udział, żeby też się tego nauczyć, żeby też tego się podszkolić w tym wszystkim, ale urzędy miasta też biorą w tym udział, policja bierze w tym udział, WOP jak najbardziej też bierze w tym udział, biorą różnego rodzaju firmy też udział, które gdzieś tam się dowiedziały od kogoś, przez kogoś i chcą wziąć w tym udział, bo jak widzę na tych ludzi, jak patrzę, jak oni przychodzą, to oni przychodzą tam z radością. Oni nie przychodzą, żeby zrobić całość i sobie pójść, tylko oni przychodzą, żeby pogadać, posiedzieć, spotkać się z ludźmi i zrobić coś dobrego naprawdę dla ludzi. A też pokazujemy tym innym ludziom, którzy nie będą brali w tym czasie udziału w tego typu wydarzeniu, że jednak możemy wszyscy to robić tak naprawdę.
14: Czy zgłaszają się osoby prywatne, pojedyncze?
15: Tak, jak

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Media Expert.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Reklama.
12: 10 października, Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
13: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
14: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
13: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
15: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
13: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie

0: litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem. 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi, sen się spełni, na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje, a my wciąż mamy dla Was tysiące złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 Wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną setką i trzema pytaniami. Każde daje Wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Ale optymistycznie, ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no że śpiewa, to wiemy, a że biega, no, biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no, po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
17: masz. Duży wybór?
18: Jest.
17: Projekt?
18: Jest.
17: Szybka dostawa towaru?
18: Jest.
17: Wszystko jest.
18: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
17: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
18: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
17: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
18: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Reklama.
20: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
0: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
0: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października. Reklama.
1: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, 9 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
2: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
3: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
2: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
4: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
2: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
5: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
2: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kasper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem. Radio Złote Przeboje. W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Masarak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend.
13: Dzień dobry.
12: To jest Radio Złote Przeboje na dzień.

w Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Reklama.

Jacka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kawalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10 zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
8: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem? Województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak, jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99, a polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
0: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. Obywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Niższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Martika w radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych, przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Czyta lektor AI.

0: czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
1: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla Was wiadomości.
2: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszyna udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
2: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
1: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
6: Radio Złote Przeboje.
1: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okno, a tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli, w tym dla wszystkich w trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat. No i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Moi Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Poznaliśmy już na nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobrze.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku Szczepaniku, ty przyjdziesz do mnie.
2: A ja przyjdę do ciebie z całą

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy. W naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made of these. Who am I to do? Autopromocja. Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborcza.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie jest w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
1: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
5: Ja imię? Dzisiaj na czarno. Tomuś.
4: Imię? Tomuś, tak.
5: Nazwisko?
4: Nazwisko?
5: Rogalska.
4: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
5: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
4: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, looku takim naprawdę.
5: Lekka opalenizna hiszpańska.
4: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
5: Vamos, vamos.
4: Vamos, do 15.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żebyśmy mieli, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym, bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki z Pogórza Ciężkowisko Rożnowskiego, jeśli miałbym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był
1: na prawie. Który?
2: Mateusz. No, Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę. Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.
3: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Niższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. Przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej, ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy
1: różnych
2: otwarci na człowieka.
1: Tak,
2: radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.
3: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać.
16: Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
20: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem, czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład... Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda... Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pektus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na ten

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Kłód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
1: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
0: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
1: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
0: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
3: Senioras i seniores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
4: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
3: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
4: Tomek José Szczepanik.
3: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze 2 godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
4: Ależ to minęłoż. Ależ to minęłoż.
3: Seniores.
4: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha. Nie,
2: jestem zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20. Proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisanie utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: Janku Szczepaniku.
1: Powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
2: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
1: za kompozytorską robotę.
2: Komponuję piosenkę. Tak. Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajasz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał.
3: Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: We Fiacie 126B.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie,
1: tak?
2: Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek
1: ja tam stawiam
2: aczkolwiek
1: na
2: nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No właśnie, no ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
8: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, wilgotna, nieco chłodniejsza, południe słoneczne, wyspy, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue. The Luck.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie

0: klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
1: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
2: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
4: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
5: Lepienie pierogów.
4: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
2: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
1: No to...
2: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
1: Okej, dobrze, umówieni.
3: Autopromocja.
4: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
3: Autopromocja.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz, Monika,
1: rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. W Olszczach tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę ćwiczyć w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygody z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też...
1: No może
3: pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie po południu, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść i lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
3: smaczne, takie... Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

puszczę paniku. Czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku, szczepaniku. Nie przestawaj. Na pożegnanie, Tomku, szczepaniku.

0: pięknej kawki z żoną.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
5: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
4: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza.

0: W trzytygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzun to bagatelizuje.
1: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych trzech fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami dwusekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze dwa fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma uszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Thank you.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: Kiedy jak wele ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie,
3: jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: To jest lek!
8: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
9: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mam, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
15: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią trzy kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła dwie 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
17: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest troje dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to

0: 25 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22 44 i 30 przyda Wam się przed 17.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Media Expert, taniej masz!
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
17: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge.
18: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
16: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,9.

Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Kawałek po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki, złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania przypomnę dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości sześciosekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17:00.

Ach, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Reklama.
13: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 pora na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
15: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
16: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane, to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
15: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
14: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata.

finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
16: Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
19: A to pan zalecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się po 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos, kto wykonuje ten wielki złoty przebój.
2: Abba.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy dla was w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To Abba.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
7: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Reklama.
16: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Telmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości, jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa. Yeah!

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
0: Reklama.
9: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
11: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
10: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
12: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
10: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Jak co tydzień w sobotę.

gwiazd. Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, więc Richie Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu. Owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 000 000 i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Jenny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Radiu Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Meksyku. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazon Espinado, co oznacza serce przebite cieniem. Jest absolutną wizytówką latynoskiej muzyki. Bardzo proszę, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Mamo, źle się czuję.
21: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
22: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
23: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
22: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
24: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
22: No tak, sezon grzybowy w pełni. Cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
15: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
22: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
15: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
22: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
23: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć, jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów

0: oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności, to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności, czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
1: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
0: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść się z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
1: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie, na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowa?
3: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu i jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
1: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
3: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być

0: Wykonane powinny być w nich przeglądy.
1: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
3: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
1: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
4: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
1: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kaubego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
5: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
1: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
5: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który z naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy, najprawdopodobniej większość z nas, zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
1: No właśnie, powiedziała pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
5: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców, przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
1: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
5: Dokładnie.
1: Rzeczywiście wielkie.
5: Dokładnie.
1: Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód.
5: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko tylko liść, mimo że to też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką sytuację, do zadzwonienia na numer alarmowy 112, zgłoszenie takiego czegoś. Wtedy będziemy w stanie zająć i powiadomić odpowiednie służby. No ale właśnie, trzeba pamiętać o tym, że ta droga hamowania nasza może być wydłużona, dlatego pamiętajmy, żeby tak kolokwialnie mówiąc, nie siedzieć na zderzaku tego poprzedzającego pojazdu przed nami, ponieważ nie wiemy, na tyle dynamicznie u nas w mieście dynamiczny jest ruch, że te warunki zmieniają się z chwili na chwilę.
1: Piesi, bardzo ważna sprawa, bo przecież samochód nie zatrzyma się w miejscu natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca, a takie liście wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
5: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszy, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że piesi potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety, w tym okresie jesienno-zimowym noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No, dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, w tych miejscach niedozwolonych, czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
1: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie.
2: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
6: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu. Październik należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
7: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy z zaznaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
6: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
7: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
6: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
7: Porozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia, i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron. Ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który pokazuje konflikt ukraiński, jego medialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
8: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
6: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
7: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
6: Spotkania są biletowane?
7: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
6: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
7: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze wątki. Na Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
1: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Licht-Blau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteraturypisaneraz.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody, po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka, to nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
9: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia. Ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
1: Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
9: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
1: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
9: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
1: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
9: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka, bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy. Być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia w pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także Sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
1: Jesteśmy dziś w nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
9: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. A my możemy podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sójkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima. Jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
1: A czy w nadleśnictwie Drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
9: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę, tak mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
1: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie Drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
9: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu. Dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczny i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
1: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
9: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń, mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie, także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką i dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
1: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład regionu.

0: i czekać. Czekać, czekanie to jest, ale wtedy na zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
0: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
0: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
0: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
1: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
0: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz to bym się tak wstydził za te zdjęcie. A on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzący

0: w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? No, mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. Mówię, panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie... A taki mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to no on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba. Para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat, opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
3: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
3: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
3: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
1: bardzo proszę.
3: To mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
3: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
3: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
3: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa Resco, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
6: Ciekawi ludzie, ciekawe wydarzenia i ciekawe miejsca. O tym wszystkim w magazynie Co jest grane. Zaglądamy w każdy zakamarek zachodniego Pomorza, wędrujemy po wyspach Wolin i Uznam. Nie inaczej będzie dziś. Ula Myszkinisy, zapraszam. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od Łukęcina. Tam sporo się dzieje, choć to mała miejscowość. W ramach akcji Bezpieczny Łukęcin odbędą się 2 jesienne spotkania dotyczące przeciwdziałania kryzysom i aktywizacji społecznej. Pierwsze już w poniedziałek, ale więcej na ten temat powie nam sołtys Łukęcina Katarzyna Herdzik.
5: Blisko mieszkańców.
7: Zapraszamy na pierwsze wydarzenie organizowane w ramach projektu Bezpieczny Łukęcin, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Moc Małych Społeczności. W naszej świetlicy odbędą się warsztaty pierwszej pomocy z lekarzem medycyny ratunkowej dr Katarzyną Jakubowicz. Z kolei 5 listopada porozmawiamy ze specjalistami o tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Na przykład, co spakować do plecaka ewakuacyjnego i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Udział jest oczywiście bezpłatny, a po warsztatach będziemy mieli czas na rozmowy przy dobrej kawie i poczęstunku przygotowanym przez panie z koła gospodyń wiejskich w Łukęcinie. Dlatego już teraz serdecznie wszystkich

0: No i też rozwijanie trzeciego sektora, tych inicjatyw oddolnych, w których biorą udział mieszkańcy, zachęcanie ich do tego. Pewnie też walka o dobrą demografię naszej gminy, bo to jest takie wyzwanie dla każdego samorządowca. No i sprostanie tym elementom związanym z zapewnieniem tego bezpieczeństwa, bo tutaj te elementy przez otaczającą nas geopolitykę są coraz wyższym wyzwaniem.
1: To był burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, a my przenieśmy się do Kamienia Pomorskiego. Teraz trochę historii muzyki.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Przez ponad 3 dekady byli perełką na kulturalnej mapie Kamienia Pomorskiego. W tym roku spotkali się, aby świętować jubileusz 55-lecia. Co prawda kamieńscy madrygaliści już razem nie śpiewają, ale w Kamieniu Pomorskim od czerwca mamy skwer ich imienia. Podczas uroczystości związanych z jubileuszem 55-lecia powstania kamieńskich madrygalistów w auli dawnego Liceum Ogólnokształcącego, a obecnie Szkoły Podstawowej nr 1, Złotym Gryfem Województwa Zachodniopomorskiego zostali wyróżnieni pani Ewa Jakubiec oraz pan Tadeusz Pawłowski. Miałam przyjemność porozmawiać z panią Ewą na temat historii zespołu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
2: Historia, którą warto poznać.
3: Jak to się zaczęło? Kto wpadł na pomysł, aby taki zespół stworzyć?
4: W 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Bolesława Krzywowskiego w Kamieniu Pomorskim muzyki uczył pan magister Tadeusz Pawłowski. I tak się złożyło, że w tym czasie była stworzona jedna klasa, tylko męska. I kiedy pewnego razu pan Tadeusz Pawłowski zaczął lekcję w taki przyjemny sposób, ale od muzyki dawnej, młodzież słuchała psalmu Kleszczmy rękoma i wpadli chłopcy na pomysł, że bardzo im się ten utwór podoba. Czy nie moglibyśmy go zaśpiewać? No oczywiście pan nauczyciel, pan Tadeusz Pawłowski chętnie przyjął tą propozycję. Spodobało się to chłopcom, ale skoro im się spodobało, dopisał głosy i zaśpiewali, spróbowali to zaśpiewać na głosy. Ponieważ w naszej szkole, w liceum jest piękna aula, zeszli na tej lekcji do auli, tam jeszcze bardziej im się spodobało to brzmienie, no i padła propozycja, że a może byśmy śpiewali, panie profesorze, muzykę dawną. I właściwie to był taki początek powstania zespołu, który potem przyjął nazwę Kamieńscy Madrygaliści, ale żeby taki zespół powstał, no to było trzeba przesłuchać też dziewczyny. I tak powstał 4-głosowy chór, który przyjął później nazwę Kamieńscy Madrygaliści w naszym liceum. To był ten 71 rok i tak rozpoczęli się Kamieńscy Madrygaliści. Pan Tadeusz Pawłowski zdobył z chórem szybko popularność. Chór był bardzo znany na terenie miasta, potem województwa, ale nie tylko, bo został zapraszany na różnego rodzaju przeglądy ogólnopolskie i zdobywał nagrody. A dlaczego? Dlatego, że świetnie sobie młodzież radziła i wszyscy byli właściwie zszokowani, że w liceum, które nie pełni roli liceum muzycznego, tylko zwykłe liceum ogólnokształcące, i w takim liceum powstał właśnie chór o charakterze śpiewania utworów muzyki dawnej. Jest takie miasteczko Kamień Pomorski i tam się znalazł nauczyciel i młodzież, która chętnie chciała wykonywać takie utwory. Tak to się zaczęło i pan Pawłowski prowadził ten zespół przez 5 lat.
1: Pani Ewo, jak to się stało, że to w pani ręce potem trafili madrygaliści?
4: Jak to się stało? Sama nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ponieważ ja 5 lat już uczyłam muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu. Osiągałam też wyniki bardzo przychylne z chórem dziecięcym ze Szkoły nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Po prostu zaproponowano mi czy bym nie przeszła do pracy do liceum i przejęła chóru muzyki dawnej Kamieńskich Madrygalistów. To był rok 1976.

0: Jak już udało mu się zaczepić wśród tej młodzieży tą muzykę i się cieszę ogromnie.
1: O kamieńskich madrygalistach rozmawiałam z Ewą Kowalską-Jakubiec, która przez 30 lat prowadziła zespół.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Zapraszam do Wolińskiego Parku Narodowego, który ogłosił kolejną edycję konkursu Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską Pusztę. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze przez niespełna tydzień, ale więcej o konkursie w rozmowie z Elżbietą Waliszewską-Lorent, głównym specjalistą do spraw edukacji Wolińskiego Parku Narodowego.
2: Co jest grane w Wolinie?
3: Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas 6 do 8 do 13 października. Możemy się zgłosić do konkursu prowadzonego wspólnie od 9 lat przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z Parkiem Narodowym Puszczy Węgierskiej i Wolińskim Parkiem Narodowym. Tak naprawdę jest to konkurs skierowany do młodzieży, która może w ten sposób zaangażować się w aktywną poznawanie, ale i ochronę przyrody. Rokrocznie w projekcie mamy jakiś temat przewodni i w tym roku akurat zajmujemy się ekosystemami nieleśnymi, czyli to, co nas łączy z Parkiem Puszczy Węgierskiej pod kątem ochrony przyrody, ale na obszarach trawiastych. Puszcza jest największym stepem w Europie, ale w Wolińskim Parku mamy różne łąki. Bym powiedziała, że nawet bardziej różnorodne niż na obszarze puszczy i stąd połączył nas ten element, który chcemy pokazać, jak chronimy, jakie zadania należą do obu parków, ale też jak społeczność lokalna czy mieszkańcy, turyści mogą zadbać właśnie o obszary nieleśne. Młodzież co roku, przystępując do konkursu, włącza się w wolontariat na rzecz parku, a ideą przewodnią jest, aby w każdej szkole, która bierze udział w konkursie, w której organizujemy różne akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym, powstały kluby przyjaciół parków narodowych. Po stronie węgierskiej i po stronie polskiej podejmują uczniowie te same zadania, te same tematy, realizują w ten sam sposób zadania konkursowe, a tym samym tworzą już społeczność klubową. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie Państwo, nasz konkurs jest dedykowany dla młodzieży z małych miejscowości, która dzięki niemu może rozwijać kompetencje społeczne, poznaje świat, podróżuje. Młodzież sama przygotowuje wycieczki, opracowuje kąciki przyrodnicze w szkole i mało tego, jest jak gdyby wolontariuszem, przewodnikiem dla młodszych kolegów. Mieliśmy wspaniałe wycieczki prowadzone przez siódmoklasistów do czwartoklasistów, którzy w ten sposób przyjechali poznawać park oczami właśnie młodych ludzi, a przy okazji uczyli się, jak doświadczyć samej przyrody. No i wykonywali na rzecz przyrody prace drobne, nie tylko porządkowe, ale uczyli się o gatunkach obcych, dlaczego je usuwamy, czy też pomidorki koktajlowe są niezbędne na plaży, czy wschodzący słonecznik. Młodzież naprawdę widzi niezwykłe rzeczy. Tak samo nasi koledzy z Parku Narodowego Hortobágy działają ze szkołami węgierskimi.
4: I w nagrodę potem młodzież wyjeżdża, Polska do, na Węgry, tak? A węgierska młodzież przyjeżdża do Wolińskiego Parku Narodowego.
3: Tak naprawdę ja bym powiedziała, że to nie jest nagroda. Ja wiem, że to tak brzmi, że trzy najlepsze drużyny biorą udział w obozie edukacyjnym. Tak naprawdę jest to wymiana doświadczeń, która pozwala na nie tylko doświadczenie tego, o czym się uczymy, bo polska młodzież też poznaje park węgierski i odwrotnie, Węgrzy poznają niezwykłość przyrody Wolińskiego Parku, ale oni mają szansę się spotkać i zobaczyć, że da się te same rzeczy wykonywać niezależnie od tego, w jakim miejscu na kuli ziemskiej jestem. Mhm. Bardzo cenne.
4: Jak z komunikacją między młodzieżą? W jakim języku się komunikują? Zapewne w angielskim.
3: Od początku ideą naszą było, żeby młodzież mówiła w języku angielskim, żeby przekonywała bariery komunikacyjne. Nieważne, czy mówią do końca poprawnie w języku angielskim, prawda? Ważne jest, że są otwarci na komunikację, na rozmowę, na wspólne działanie, na zabawę, na zwiedzanie, podróże i tak dalej. A to z czasem przychodzi w sposób naturalny. Zwykle towarzyszą nauczyciele, którzy nie są językowcami, także młodzież często jest tutaj przewodnikiem dominującym w komunikacji. Oczywiście posiłkujemy się profesjonalnym tłumaczem polsko-węgierskim, bo trudno mówić o sukcesji ekologicznej lasu w języku angielskim nawet do tej młodzieży. Natomiast zarówno młodzież polska, jak i węgierska zwykle nie ma bariery komunikacyjnej. To są wspaniali młodzi ludzie, którzy już od najmłodszych lat mają styczność z językiem angielskim i wiedzą, że prowadzi to do rozwoju.
4: Jeszcze tydzień pozostał na zgłoszenia. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili to wygląda? Jaka jest ilość zgłoszonych drużyn?
3: W tej chwili mamy zgłoszonych kilka szkół, po jednej, dwie drużyny z każdej szkoły. A więc zapraszamy. Cały czas prowadzimy nabór otwarty z uwagi na to, że szkoły mają sporo zadań, ale między innymi system oświaty w tej chwili zaproponował młodzieży realizację zadań projektowych. Zaproponował wolontariat w różnych formach. No i właśnie nasz konkurs łącznie z projektem doskonale się wpisuje w wyzwania współczesnej szkoły. Bo młodzi ludzie przyjeżdżając na konkurs, realizując go, pracują aktywnymi metodami, czyli realizują projekt edukacyjny, a dodatkowo biorą udział w zadaniach takich, które wspierają czynną ochronę przyrody. Na przykład nie tak dawno w lipcu przenosiliśmy płazy, które migrują w okresie rozrodu. Także to też było dla nich fantastyczne doświadczenie i powiem, że chyba jedno z najlepiej zapamiętanych we wspólnym działaniu zarówno przez dzieci z Węgier, jak i dzieciaki z naszych szkół.
4: Konkurs od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską Pusztę trwa wiele miesięcy, czy to cały rok kalendarzowy?
3: Tak naprawdę zaczyna się od naboru. Pierwsze zadania młodzież realizuje do stycznia. To są cztery zadania, które są zaproponowane przez nauczycieli już biorących udział w konkursie, czy młodzież, która do tej pory brała udział w 8 edycjach. Na pewno będzie jakieś komunikacyjne, czyli wywiad. Z pewnością będzie zadanie niespodzianka, które będzie wymagało poznania przyrody Puszczy Węgierskiej. I do tego jeszcze obowiązkowo młodzież będzie wykonywać wycieczkę do parku, event na terenie szkoły, gdzie zachęcą do poznawania i ochrony przyrody swojego parku. Zadania kończymy już w kwietniu. Po kwietniu rozpoczynają się obozy naukowe. Przygotowania do tych obozów oraz duży piknik, na który już dziś mogę serdecznie wszystkich zaprosić, bo nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy konkursu i młodzież z tych szkół są zapraszani na wielkie wydarzenie, piknik edukacyjny, gdzie z jednej strony mamy uroczyste zakończenie konkursu, ale z drugiej strony dzieciaki, które przyjeżdżają do parku, zwiedzają ten park z przewodnikami, z edukatorami, uczą się przez czucie tej przyrody, bardzo modne teraz kąpiele leśne, czy też po prostu włączają się w pomoc na rzecz parku. Chętnie pomagają nam zbierać śmieci przy szlakach. Mały problem staje się w oczach dziecka ogromnym wyzwaniem, bo ostatnio udało nam się zebrać niechlubnie na plaży blisko 7000 niedopałków papierosów. Pomyślmy, ile ptaków i żarłocznych mew uratowaliśmy w ten sposób. I tak świat przyrody widzą dzieci. Za to jestem im wdzięczna i dlatego lubię pracować z nimi.
4: A kto był pomysłodawcą konkursu?
3: Pomysłodawcą konkursu polsko-węgierskiego jest pan prezes Krzysztof Podhajski i nieżyjący już nasz kolega, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, pan Krzysztof Lipiński. I to właśnie jego idea powstania klubów przyjaciół parków narodowych cały czas nam przyświeca. Już od 10 lat włączamy młodzież aktywnie do ochrony przyrody. To, co w tej chwili zaczęły robić nasze szkoły, żeby młodzież rzeczywiście świadczyła wolontariat w różnych typach działań, nie tylko ekologii, ochrony przyrody, ale też społecznych, pomocy niepełnosprawnym, zajmowania się opieki nad starszymi, albo wręcz wolontariat na terenie szkoły, gdzie mogą wspierać młodsze dzieci, czy też swoje społeczności.
4: A którą edycję tego programu pani wspomina najmilej?
3: Trudno mi jest wybrać, ponieważ pamiętam wszystkich uczestników. Tak naprawdę nawet jak dorastają i się zmieniają, to przychodzą do

0: wykonane są w różnorodnych technikach plastycznych, ale dla nas najciekawsze jest spojrzenie dzieci, jak one widzą świat grzybów czy drzew swoimi oczami. Przepiękna wystawa powstająca na zakończenie konkursu cieszy się dużym uznaniem i popularnością, szczególnie w tym niskim sezonie turystycznym, kiedy zimą przyjeżdżają do nas goście i dziwią się, że naprawdę tak niezwykłe prace powstały albo z materiałów recyklingowych, albo z naturalnych, z suszu, gdzie dzieci uruchomiły wyobraźnię pod kierunkiem swoich często rodziców, nauczycieli, opiekunów. Zachęcam, bo jest cudowny konkurs, i oczywiście mamy specjalne nagrody o tematyce przyrodniczej, właśnie związane z tematyką grzybów i drzew.
1: A do kiedy można wysyłać pracę?
0: Pracę przyjmujemy do 6 listopada. Można do nas przywieźć bezpośrednio do dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego lub Muzeum Przyrodniczego, lub też przesłać pracę na nasz adres pocztą.
2: Do udziału w konkursach organizowanych przez Woliński Park Narodowy zachęcała Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Witam słuchaczy, którzy dołączyli do nas przed chwilą. Słuchacie magazynu Co jest grane, a ja nazywam się Ula Myszkinis i razem z Moniką Trykowską Chwila spróbujemy zaciekawić Was tym, co dzieje się na zachodnim Pomorzu. Już za chwilę rozmowa Moniki z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie. Pan Bartosz opowie o powojennych zasobach archiwum, a w drugiej części rozmowy podpowie nam, jak prowadzić poszukiwania korzeni swojej rodziny.
3: To warto wiedzieć.
4: Archiwum Państwowe w Szczecinie jest częścią sieci archiwów państwowych, które tworzą 3 archiwa centralne w Warszawie i 29 archiwów, nazwijmy, regionalnych. Tak, one kiedyś rzeczywiście miały w nazwie nawet Wojewódzkie Archiwum Państwowe, ale to się zmieniło. Tych archiwów jest 29 i archiwum w Szczecinie jest jednym z nich. Także teren naszego działania obejmuje mniej więcej połowę województwa zachodniopomorskiego, albo mówiąc dawnym podziałem administracyjnym, województwo szczecińskie. Jeśli chodzi o powiedzmy obecną działalność i również przejmowanie akt. Natomiast historycznie patrząc, to archiwum w Szczecinie miało ten zakres działalności znacznie szerszy, mówiąc tutaj też o czasach jeszcze przedwojennych, stąd też i zasób nasz dotyczy szerszego terytorialnie obszaru, czyli Pomorza w znaczeniu takim historycznym, czyli Księstwo Pomorskie, tak jak było do XVII wieku, w późniejszym okresie prowincja pomorska już w granicach Prus, zanim to jeszcze była część szwedzka przez pewien czas. W każdym razie te Pomorze historyczne to tak możemy traktować od Rugi na zachodzie po Lęborg, Bytów na wschodzie. I właściwie nasz zasób historyczny właśnie dotyczy tego obszaru. Najstarsze dokumenty pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. Archiwum powstało w roku 1945, jeśli chodzi o archiwum instytucję polską. Natomiast archiwum w Szczecinie działało też w czasach niemieckich i powstało w XIX wieku, w sumie już prawie 200 lat temu, bo 1831 rok powołane zostało archiwum państwowe w Szczecinie, wówczas w Prusach oczywiście, z siedzibą też w innym miejscu niż współcześnie, bo na Zamku Książęcym, nieprzypadkowo, bo na Zamku Książęcym, dawnym Zamku Książęcym, mieściły się różne instytucje administracyjne pruskie, m.in. rejencja szczecińska.
5: A jeżeli chodzi o zasady udostępniania zbiorów archiwum, na co zwrócić uwagę, o czym pamiętać, jeżeli chcemy przeszukać po prostu jakiś zbiór dokumentów, który znajduje się w archiwum? Najpierw musimy się do tego upewnić.
4: Tak, najpierw trzeba rozeznać się w tym, co w danym archiwum jest. Pomocna tutaj na pewno będzie bardzo strona Szukaj w archiwach, która zawiera ewidencję wszystkich archiwów państwowych w Polsce, a także niektórych innych instytucji, które współpracują z archiwami państwowymi i korzystają z tego systemu. Są to na przykład niektóre archiwa kościelne, uniwersyteckie czy różnych organizacji społecznych. Czyli na stronie Szukaj w archiwach znajdziemy informacje o zasobie, tak? Krótko mówiąc, ewidencję zasobu poszczególnych archiwów, czyli informacje o zespołach archiwalnych i poszczególnych jednostkach. Tutaj może wyjaśnię te pojęcia, bo może nie dla wszystkich będą jasne. Tak, bo zespół archiwalny jest to zbiór akt wytworzonych przez daną instytucję, urząd powiedzmy, tak, czyli Urząd Miasta Szczecin, to będzie

0: tą nazwą też figurować w naszej ewidencji przykładowo. Więc tak, tutaj znajdziemy informacje o zasobie i niewielka część zasobu jest też zdigitalizowana na tej stronie Szukaj w archiwach, czyli jest dostępna w formie skanów. Oczywiście jest to część bardzo niewielka, no bo to są miliony stron do zeskanowania, które gdzieś tam sukcesywnie są robione skromnymi siłami i ludzkimi, i sprzętowymi. Bo czasami tak ludzie zadają pytanie, dlaczego tego jeszcze nie ma w internecie? No dlatego, że mamy 1,5 miliona jednostek archiwalnych, czyli teczek. Pomnóżmy sobie to przez liczbę stron średnio, nie wiem, kilkadziesiąt nawet, no to zobaczymy, ile jest milionów stron do zeskanowania, tak? A przecież nasz zasób cały czas się powiększa, także to nie jest tak, że to zrobi się w rok, w 2 lata. To jest ogrom pracy. Także można w ten sposób zrobić rozpoznanie wstępne, można zadzwonić, można napisać maila. Generalnie jakby sposoby korzystania z zasobu są dwie, bo można przyjść osobiście do archiwum, można też zgłosić się z jakimś zapytaniem, no właśnie mailowo, czy telefonicznie, czy pisemnie, i wtedy my wykonujemy tak zwaną kwerendę, czyli poszukiwanie w zasobie, lub informujemy, że czegoś takiego po prostu nie mamy i należy się zwrócić na przykład do innego archiwum w innym mieście albo do innej instytucji. Natomiast w przypadku korzystania samodzielnie, no to jest to korzystanie na miejscu w czytelni oczywiście, tak, no wiadomo, nie wypożyczamy żadnych akt do domu. Nie tak jak książki z biblioteki, tak, można sobie wypożyczyć. Zasób archiwum jest dostępny dla każdego z pewnymi zastrzeżeniami, które dotyczą danych osobowych albo danych wrażliwych, które są w aktach, powiedzmy, na przykład sądowych czy prokuratorskich, no to tutaj trzeba, powiedzmy, zwrócić się wtedy do dyrektora z prośbą o udostępnienie danych akt, uzasadniając, że to są cele takie, a takie. Jeśli chodzi o akta przedwojenne, no to oczywiście tutaj dla badacza, no dla kogokolwiek, kto korzysta, to jest ograniczenie znajomości języka niemieckiego i ewentualnie też dawnego pisma, no bo gdzieś tam przed okresem międzywojennym, kiedy wchodzi już maszynopis, no to mamy rękopis, tutaj też wchodzi znajomość pisma ówczesnego, żeby umieć to sprawnie czytać. No a jak mówimy o bardzo dawnych czasach średniowiecznych, no to jeszcze jest łacina, ale powiedzmy, tych dokumentów mamy niewiele, to tu raczej tylko pracownicy rzeczywiście naukowi takimi sprawami się zajmują, no ale cały zasób do roku 45, no to są akta w języku niemieckim. Najważniejsze dla poszukiwań genealogicznych zawsze będą akta metrykalne, czyli akta urodzeń, małżeństw i zgonów, z zastrzeżeniem, że oczywiście szukamy na terenie, gdzie dana osoba mieszkała, żyła. Tutaj w przypadku Szczecina i całych ziem zachodnich, no, musimy oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy ludnością napływową czy też potomkami, więc przed rokiem 45 tutaj swoich przodków nie znajdziemy, natomiast wielu Niemców rzeczywiście takie poszukiwanie genealogiczne robi, więc jeśli chodzi o szukanie przodków przed rokiem 45, no to musimy wiedzieć, skąd przybyli, z jakiego terenu Polski współczesnej lub może spoza obecnych granic Polski, i tam prowadzić te badania. Jeśli chodzi o akta metrykalne, właściwie do XX wieku akta metrykalne były prowadzone przez Kościół katolicki, no i przez każdy inny kościół, każdy inny wspólnotę wyznaniową, jakby swoje. No wyjątkiem były Prusy, gdzie te urzędy stanu cywilnego świeckie pojawiły się już pod koniec XIX wieku, więc powiedzmy tu mówimy o Wielkopolsce na przykład, tak, czy Pomorzu. Natomiast część tych ksiąg kościelnych jest również w archiwach państwowych, część jest w archiwach kościelnych albo bezpośrednio w parafiach, w których powstały, i nawet jeśli są to księgi mające 100-200 lat i więcej, czasami są wciąż w parafiach, czasami są w archiwach diecezjalnych, także tutaj też takie rozpoznanie jest potrzebne. No na szczęście mamy internet, który w tym pomaga. Mamy bazę Szukaj w archiwach, gdzie część archiwów diecezjalnych też korzysta. A poza tym zawsze można zwrócić się tak czy siak do archiwum państwowego, no, gdziekolwiek, na przykład, nie wiem, ktoś napisze do archiwum w Poznaniu, szukając ksiąg kościelnych, no, jeśli się okaże, że tam nie ma, no to dostanie na pewno odpowiedź, że one są na przykład w archiwum diecezjalnym w Poznaniu albo w Gnieźnie, także nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak? Natomiast jeśli mówimy o zasobie szczecińskim, no to oczywiście tutaj też są cenne materiały genealogiczne dotyczące tych minionych 80 lat. No bo tu już są 3-4 pokolenia, jakby nie patrzeć. Pierwszy jakby zasób to akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, czyli informacje o przybywających, osiedlających się tutaj Polakach, czy to z Kresów, czy z Zachodu, czy z Polski Centralnej. Tu mówimy o drugiej połowie lat 40. Następnie są to też książki meldunkowe, koperty dowodów osobistych. To jest jakby rodzaj dokumentacji, która stopniowo jest przekazywana do nas i nie wszystkie urzędy jeszcze tego dokonały. nie wszystkie urzędy z terenu działania naszego, więc część jest u nas, część jest jeszcze w urzędach poszczególnych miast czy gmin. Natomiast no, jest to cenny materiał, żeby dowiedzieć się, kto gdzie mieszkał, skąd przybył, gdzie wyjechał. Tak samo akta, koperty dowodów osobistych, bo tam są paradoksalnie naprawdę ciekawe dokumenty, nawet i życiorysy, czego można by się nie spodziewać. Tak, ankiety personalne, są często dołączone dokumenty starsze, na przykład kenkarty z okresu okupacji albo przedwojenne nawet dokumenty tożsamości. No i dodatkowo jeszcze, co można wspomnieć, na pewno akta osobowe. Tak? Akta osobowe to z takim zastrzeżeniem, bo to jest też jakby ważna rzecz, której ludzie poszukują na pewnym etapie życia, czyli potwierdzenia swoich zarobków i pracy w momencie, jak się ubiegają o emeryturę albo rentę. Akta osobowe nie są materiałem archiwalnym, więc teoretycznie nie trafiają do archiwów państwowych, natomiast każdy pracodawca ma obowiązek je zabezpieczać i trzymać przez 50 lat obecnie, to jest krótszy okres, ale przez lata było 50 lat. W przypadku, kiedy pracodawca przestał istnieć, wiadomo, wiele firm takich było, to miał obowiązek te dokumenty przekazać do firmy, która się specjalizuje w przechowywaniu właśnie tego typu dokumentacji. I część akt osobowych w ten sposób jednak trafiła też do nas, gdzie zresztą stała się materiałami archiwalnymi. No i tutaj znowu na ten temat, no to spokojnie można się do nas zwracać z takim zapytaniem, gdzie można akta osobowe danego przedsiębiorstwa znaleźć. Jest też taka baza dostępna w internecie, ale można właśnie zapytać się pracownika archiwum, tak? Telefonicznie, mailowo, żeby uzyskać taką informację. Natomiast w naszym zasobie jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy teczek akt osobowych pracowników, czy to urzędów różnych, czy właśnie zakładów przemysłowych. Najwięcej jest bodajże z pracowników szczecińskiego portu, bo to jest ponad 20 tysięcy nazwisk.
1: A zanim zaczniemy w ogóle szukać materiałów w archiwum, chyba też warto dobrze, rzetelnie i przytomnie przeszukać dokumentację, którą mamy w domu, prawda? Jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju rodzinne archiwa, proszę powiedzieć, czy też miałby pan jakieś wskazówki dotyczące tego właśnie, w jaki sposób je utrzymywać, porządkować?
0: Oczywiście, od tego powinniśmy w ogóle zacząć, tak? Bo prowadząc badania genealogiczne zawsze zwracamy na to uwagę, że zanim wybierzemy się do archiwum jakiegokolwiek, powinniśmy zacząć u siebie w domu. Od przejrzenia różnych szuflad, szafek, zakamarków, od tego, co mamy, bo czasami możemy się zdziwić, i od rozmów z członkami rodziny. No jeśli tutaj, powiedzmy, zwracamy się do dzieci, no to zawsze mówimy, żeby rozmawiali z rodzicami, dziadkami i tak dalej, no generalnie ze starszym pokoleniem. Więc po pierwsze dokumenty rodzinne i rozmowy. No tym takim źródłem, powiedzmy, też zawsze jest cmentarz, jakkolwiek to zabrzmi, no bo jak nie pamiętamy czyjejś daty urodzenia albo śmierci, no to mamy na nagrobku wyrytą, jeśli nie mamy jakiegoś dokumentu na to w domu. I dopiero jak się już rozeznamy, co mamy i skąd, powiedzmy, przybyli nasi przodkowie, no bo to, jak wspominałem, jest istotne, to wtedy możemy zacząć kwerendę archiwalną, czy to w archiwach państwowych, czy kościelnych. Natomiast jeśli chodzi o troskę o archiwo domowe, rodzinne, to tak, na pewno są to dokumenty, których nie powinniśmy wyrzucać. To niby jest rzecz oczywista, ale coraz słyszy się, że gdzieś na śmietnik trafiły rzeczy po kimś, i to mówimy o materiałach, po osobach zasłużonych, kombatantach, więc no, można być naprawdę zaskoczonym i zniesmaczonym, że coś takiego ma miejsce. Także są to rzeczy, które powinniśmy trzymać. Nie mówimy oczywiście o każdej rzeczy, ale wszelkie dokumenty tożsamości, tak, jakieś związane z pracą, wykształceniem, działalnością, gdziekolwiek, jeśli ktoś działał, był aktywny, tak, ma na to dokumenty, nie powinniśmy ich trzymać, powiedzmy, w wilgotnej piwnicy czy strychu, bo papier nie lubi wilgoci. Powinniśmy przede wszystkim jakoś o te archiwa dbać, w tym sensie, że po pierwsze wiemy, gdzie to leży, a nie, że szukamy nie wiadomo gdzie. Mamy to posegregowane, włożone w teczki, opisane, co gdzie jest, powiedzmy, że to jest dokumentacja na przykład dotycząca zatrudnienia albo jakieś tam sprawy, nie wiem, majątkowe, tak?
1: A czy do archiwum państwowego również można oddawać w jakichś okolicznościach swoje rodzinne archiwa? Też zdarzają się takie przekazania?
0: Tak, można. Zdarzają się takie sytuacje i to właściwie można powiedzieć, że to można w każdej sytuacji. No oczywiście w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na to, żeby takie rzeczy trzymać w domu, właśnie dbać o nie i tak dalej. Jeśli ktoś ma taką wolę, żeby przekazać do archiwum, no to oczywiście może, bo my nikogo nie możemy zmusić, że ma swoją spuściznę prywatną przekazać do archiwum. Nie ma takich podstaw prawnych, natomiast może to zrobić i my takie zasoby rzeczywiście przyjmujemy. Przy okazji zawsze zwracając uwagę właśnie na wartość tych materiałów, na ich wartość sentymentalną, historyczną, źródłową, bo tak naprawdę historia, czy to państwa, czy regionu składa się przecież z takich małych, malutkich wycinków, tak? Każdy człowiek jakąś historię tworzy, uczestniczy w niej. Pamiętajmy, że to, co trafia do archiwów państwowych, to trafia tutaj już na wieczyste przechowanie, czyli o ile się nie zdarzy żaden kataklizm, no to te rzeczy będą służyły i za 100 lat, i za 200 lat, będą i źródłem, i będą jakimś tam świadectwem po kimś podanych czasach.
2: To była rozmowa Moniki Trykowskiej Chwila z Bartoszem Sitarzem z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Teraz zmierzymy się z legendami. O legendach Pomorza Zachodniego opowie przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników Małgorzata Duda. A przepytywała ją Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
4: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy. Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
1: A jakie są te najciekawsze, jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
4: No nie powiem, że najciekawsza, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
1: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
4: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu i gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci, trzymali ją w sieci w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy. Ale Zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
1: Piękna, piękna.
4: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
1: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
4: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana, no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji. Jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal, no może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
1: No ale przecież Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski. Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
4: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o Zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski, bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę chrztu Polski, 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamieńskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię, wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
2: To była rozmowa Moniki Trykowskiej-Chwila z Małgorzatą Dudą, przewodniczką, autorką książek dla dzieci i przewodników. A ja jeszcze w temacie legend. Na Wyspie Wolin powstanie kolejne miejsce stworzone przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. Będzie to Park Legend, ale nie powstanie w Wolinie. A gdzie? O tym w mojej rozmowie z Wojciechem Celińskim ze stowarzyszenia.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
5: Teraz szykujemy decyzję o warunkach zabudowy, ale też i robimy całą koncepcję. Występujemy wtedy o dzierżawę i przystępujemy do działania. Na początku chcemy jak same te wyposażenie, ten środek zrobić, bo proces pozwolenia na budowę, teren to jest dość taki specyficzny nad samym Zalewem Szczecińskim. I zdajemy sobie sprawę, bo robiąc tutaj rekonstrukcję, ile to wymaga biegania, chodzenia koło tego, żeby w tak specyficznym miejscu wybudować taki obiekt. No, ale walkę mamy we krwi, my się nie poddajemy, także w genach odziedziczyliśmy i będziemy walczyć o to.
6: Proszę dokładnie powiedzieć, bo jest już przygotowany cały projekt. Co tam w środku będziemy mogli znaleźć? Jak to będzie wyglądać?
5: To nie będzie muzeum. Nie będzie gablot, nie będzie tablic, nie będzie przewodnika. Będzie to 5 pomieszczeń. Wchodząc do takiego pomieszczenia, nie będzie ekranów, będzie to wszystko sprzęgnięte razem do kupy. Wszystko w 3D, projektory laserowe. Osoba, która będzie zwiedzała to, będzie tak jakby w środku tym uczestniczyła. Będzie to interaktywne i na przykład jesteśmy na morzu, bo też będzie łódka wypływała w morze. Zbliża się burza i oczywiście wtedy, tak jak w naturze jest, temperatura się zmniejsza, będzie czuć wilgoć, będą symulatory kołysały tą łodzią i dopływając do portu też będzie fragment rejsu nocą, żeby pokazać jak pływano, jakie używano nawigacji 1000 lat temu, wykorzystując gwiazdy. Dopływamy do portu i całkowicie się wszystko zmienia, bo będzie zamiast tego krajobrazu morskiego i tego zapachu morskiego, będzie czuć ognisko, skórę, którą garbarz wyprawia, ale też i życie codzienne wczesnośredniowiecznego Wolina, tętniącego Wolina, bo będzie można przechadzać się po uliczkach miasta, dojść do kowala, kowal będzie przekuwał stal na miecze i można będzie się zapoznać i porozmawiać z takim kowalem, jak on to robi.
2: A jak pan myśli, kiedy realnie udałoby się zaproponować wizytę pierwszym gościom w tym niezwykłym muzeum, które prawdopodobnie będziemy mieć w Międzywodziu?
5: No tak, prawdopodobnie w Międzywodziu. Proponowaliśmy ratuszowi w Wolinie, że wybudujemy to w Wolinie. Niestety miasto nie miało działek na taką inwestycję. Chcieliśmy tutaj teren wykupić. No, miasto chciało sprzedać, ale powiększona wartość obiektów, które tu się znajdują, dla nas to jest cena zaporowa, bo za te pieniądze, które byśmy musieli zapłacić za tą działkę, byśmy de facto całkowicie wybudowali ten Park Legend. My już robimy to. Multimedialny środek teraz już się robi, bo już to jest opracowywane, ale też i taki zamysł jest, żeby oprócz tego multimedialnego świata zrobić wspólny bilet z naszym Centrum Słowian i Wikingów. Tak jakby to pomoże pokazywać, jaka jest różnica
7: przede wszystkim naszej młodzieży, by go nie zwariowali na tym internetowym świecie, jaka jest różnica między światem wirtualnym a rzeczywistym, bo strzelać wirtualnie z łuku, no można zawsze tam trafiać w dziesiątkę, ale w rzeczywistym świecie zobaczy, jaka jest różnica przy naciąganiu strzały, przy wietrze, który powoduje, że strzała może nam zmienić tor lotu. I to jest taka rola też, uważamy, trochę dla nas misyjna, żeby tam tą młodzież od tego wirtualnego świata troszeczkę odciągać i pokazać tradycje naszych Słowian.
2: A tradycje Słowian i Wikingów przybliża nam niezmiennie Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. Wracając do Holmgardu, będzie działać niezależnie od pogody i pory roku, a po wyjściu z niego trafiać będziemy na otwartą przestrzeń z takimi aktywnościami jak właśnie strzelanie z łuku, nauka dawnego rzemiosła, jarmark czy przystań. Czekamy na realizację Parku Legend z niecierpliwością.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: This time for Africa.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Bogdan Widawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
11: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
10: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
12: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, na nadgarstku czy przedramieniu.
10: Tak jest, odblaski, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
13: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
10: To tylko skrót trzech spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Widawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
9: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
9: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
10: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
11: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dymu.
10: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
11: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście taki jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu.

0: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
1: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach no, pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
0: Tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten, w cudzysłowie oczywiście, sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać. Jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
1: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzewczy, w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
0: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
1: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem, opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
1: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
3: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
3: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy,

0: przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności, a pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
1: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: O 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
3: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
1: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. To czas przejściowy. No i niestety mgła, deszcz, liście na jezdni, ale też szybko zapadający zmrok i dość późno wstający dzień. To wszystko sprawia, że jeździ się coraz gorzej. Musimy uważać, musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem, również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
4: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zareagować.
1: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo? Kierowca, samochód osobowy czy rowerzysta?
4: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Jesień to niekorzystne, trudne, zmienne warunki atmosferyczne, jednak pogarszające się wraz z upływem dni. Między innymi ta widoczność, raz, że ograniczona, dwa, że czasem świeci słońce prosto w oczy. A ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
4: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. Bo w zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła no, zdawały egzamin w postaci takiej, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też niestety zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
1: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
4: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych, najpierw to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie, a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
1: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę. Gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią w Szczecinie? Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
4: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice, kąpieliska Arkońki, cały las na ulicy Arkońskiej. Wszystkie te tak naprawdę miejsca są piękne. Nasz cmentarz centralny też jest śliczny, kiedy spadną już te liście. No, całkiem inaczej wygląda ten krajobraz wtedy u nas, ale uważam, że cały Szczecin jest warty zobaczenia w tym okresie jesienno-zimowym, jesiennym i przede wszystkim bezpieczny.
1: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również bardzo uprzejmie.
1: Na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać do rozmów o bezpieczeństwie na naszych zachodniopomorskich drogach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To dla oddechu teraz zaglądamy do lasu. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o akcji Jesień 2026.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: Jesienny las przyciąga ludzi. To pora, kiedy trwa grzybobranie. Na leśnych ścieżkach pojawia się więcej osób, które realizują tutaj różne aktywności swoje. Spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystających z uroku jesiennego lasu, ochrony przyrody, ale również w celu ochrony infrastruktury leśnej, Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem Jesień 26 na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja trwa do 11 października. Działania Straży Leśnej mają charakter prewencyjny i kontrolny. Zwracamy w tym okresie szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, nielegalne wjazdy na tereny leśne, na kradzież drewna czy inne elementy z obszaru szkodnictwa leśnego. Nielegalna jazda po terenach leśnych, po drogach leśnych, ona stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników lasu, właśnie tych spacerujących, grzybiarzy czy rowerzystów. Chodzi nam o to, aby każdy, kto wybiera się do lasu, czuł się w nim bezpiecznie. Straż Leśna oprócz patroli takich bezpośrednio w lesie korzysta również z fotopułapek, kamer leśnych, współpracuje z przedstawicielami służb, między innymi policją. Las jest dla wszystkich. Bardzo ważne jest korzystanie z niego w sposób racjonalny, tak aby był on również lasem bezpiecznym. Bo każdy z nas, wybierając się na odpoczynek, na łono natury, oczekuje tego właśnie bezpiecznego odpoczynku. Dla nas, leśników, celem takim jest bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, jednocześnie ochrona naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody do odwiedzania jesiennego lasu, który w tym okresie zaczyna już powoli zmieniać barwy mienić się wszystkimi odcieniami złota, brązu, czerwieni, a za chwilę korony drzew zaczną tworzyć barwne mozaiki i opadające liście utworzą szeleszczące dywany pod naszymi stopami wraz z babim latem. Utworzą też taki niezapomniany, tajemniczy, leśny klimat, który z pewnością zachęca do odwiedzin lasu, do czego serdecznie zapraszam.
1: Zapraszała Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
1: Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma to się zmienić, mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
6: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
1: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Matury i egzaminy ósmoklasisty będą od tego momentu weryfikowane na miejscu, czyli w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Do czwartku trwała akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia detonowali gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku w czasie prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Sytuację śledził nasz reporter Miłosz Gocłowski. Miłosz, powiedz, czy mieszkańcy Świnoujścia mieli się czego obawiać?
7: Zdecydowanie nie. Choć bomby do małych nie należą, każda ma w sobie ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
8: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
7: Czyli wypalanie ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty.
1: Obostrzenia w Świnoujściu obowiązywały do czwartku od 8 do 15, a relacjonował Miłosz Gocłowski.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu je pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
9: Kobieta, przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
1: A mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
2: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
1: Zamiast jednego z promów miejski autobus, który będzie jechał tunelem do Świnoujścia. Z powodu galopujących cen diesla Świnoujście w okresie jesienno-zimowym rezygnuje z jednego z promów Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale dwa razy rzadziej, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
10: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
1: Oszczędności przez te kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec i przyrodnik, znawca ptaków, znawca zwierząt, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, pasjonat fotografowania, opowie teraz o filmowaniu, o fotografowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Każda rozmowa z panem Krzysztofem to ogromna przyjemność dla mnie i na pewno bardzo ciekawe opowieści dla wszystkich słuchających. Zatem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
11: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek. A to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodnie pomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobić. No pojechałem pod te Kutno, ale te były tylko 2 sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal, nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka. Jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
1: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
11: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. One było nagrodzone i tak dalej.
12: Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no, polowałem na nie bardzo długo. W końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No, robię dużo zdjęć i w danym momencie, no, ten mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie, owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem i wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
1: Krzysztof Chomicz jest naszym gościem. Pan Krzysztof jest fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, pasjonatem i znawcą przyrody Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się, jeśli tak mogę powiedzieć, w fotografiach i filmowaniu ptaków, ale nie tylko, bo ogólnie przyroda zachodniopomorska jest jego wielką pasją. Bardzo ciekawie nam dzisiaj opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Wracamy do rozmowy.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach, albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
12: Mam taką swoją miejscówkę i to nie ukrywam, no muszę przyznać się do pewnego grzechu, tam nie wolno wchodzić. Nazywa się to miejsce pole refulacyjne. Pole refulacyjne to jest takie miejsce, gdzie jak pogłębia się tor wodny z Świnoujścia do Szczecina, do wymaganych tam 12 metrów głębokości, to gdzieś ten muł trzeba wyrzucać. I to się wyrzuca na określone miejsca. Takie miejsca są na przykład na zalewie, są dwie sztuczne wyspy zrobione właśnie z tego urobku, z tego pogłębiania toru wodnego, stworzono wyspy. One są znakomite do fotografowania dla ptactwa. Natomiast w Świnoujściu jest takie miejsce i ono się nazywa pole refulacyjne.

0: świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć i widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
0: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem.
1: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim. Naszym gościem dziś był pan Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec, przyrodnik, pasjonat. Opowiadał o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A przed nami jeszcze w naszym magazynie wizyta, wycieczka do jesiennego lasu. Za chwilę wybierzemy się razem z bardzo ciekawym naszym gościem do lasu, który opowie, co możemy właściwie robić w lesie jesienią, co możemy z lasu i czy w ogóle możemy z lasu jesienią zabierać. Zwróci uwagę na ciekawe zwierzęta, które możemy zaobserwować, jeśli się bardzo postaramy i jeżeli będziemy mieć zwyczajnie szczęście, żeby takie zwierzaki zobaczyć. To wszystko już dosłownie za moment. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: A teraz wycieczka do lasu. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o jesieni w lesie. Ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy

0: mamy tak piękne okoliczności przyrody i las aż prosi, żeby do niego zajrzeć.
1: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
0: Wiemy, że takie skupiska nasion, żołędzi na przykład, znalezione w lesie, powinny być zostawione w spokoju. To jest owoc, efekt pracy zwierząt, które się przygotowują do zimy. Nie powinniśmy z pewnych miejsc w lesie, na przykład z rezerwatu, w ogóle niczego wynosić. A ja chciałem pana zapytać o zupełnie odwrotną sytuację. Byłem świadkiem rozmowy, kiedy dwie osoby zastanawiały się, czy przynieść do lasu coś do zjedzenia dla zwierząt, dosłownie. Czy takie donoszenie jedzenia, dokarmianie zwierząt jest w ogóle dozwolone w lesie?
2: Zdecydowanie nie. Podejście ludzi, podejście nas wszystkich jako osób korzystających z lasu powinno być zupełnie inne. Las to środowisko naturalne, środowisko życia i dużych, i mniejszych zwierząt, więc powinniśmy przyrodzie zostawić wykarmienie mieszkających w lesie zwierząt. Za to myślę, że bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby zwierzętom w tym trudnym okresie pomóc, to jest skupienie się na ptakach śpiewających, które w przydomowych ogródkach, w miejskich parkach próbują przetrwać zimę, bo jest wiele gatunków, które decydują się na to, żeby zimę przetrwać tutaj u nas w Polsce, w polskich lasach, w polskich parkach, w naszych ogrodach. Nie wszystkie ptaki migrują, jak ten symbol naszego kraju, bocian. W kraju zostają sikory, zostają wróble, zostają dzięcioły. Są to ptaki, które obserwujemy niekoniecznie na dalekich leśnych wycieczkach, ale często przez okno swojego własnego domu, czasem przez okno bloku, w którym mieszkamy, z widokiem na park. I myślę, że to jest takie miejsce, gdzie osoby, które chciałyby pomóc zwierzętom, mogą się wykazać zaangażowaniem, przy czym należy też zwrócić uwagę na to, żeby próbując pomagać zwierzętom poprzez dokarmianie, robić to odpowiedzialnie. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o karmę, jaką powinniśmy stosować w swoich przydomowych karmnikach dla ptaków, są nasiona bardzo chętnie pobierane przez większość ptaków śpiewających, są na przykład nasiona słonecznika, także tą chęć pomocy zwierzętom powinniśmy realizować raczej w swoich przydomowych ogródkach niż podczas wycieczek do lasu. Las to jednak środowisko naturalne, zwierzęta, które w nim żyją, są przystosowane do przetrwania warunków, także powinniśmy naturze zostawić to, co naturalne.
0: A skoro pan już powiedział o dokarmianiu ptaków, to chciałbym jeszcze dopytać, bo z tym też szczerze mówiąc mam problem. Czym nie karmić ptaków? Nawet jeśli to jest, nie wiem, miasto Szczecin, Świnoujście, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i mamy sytuację taką, że mamy zimę, jak zwykle taką, jaka bywa, i chcemy dokarmić, jednak tam poczęstować czymś zwierzęta. Czego nie dawać ptakom?
2: No i zdecydowanie jest jedna taka rzecz, którą większość z nas, szczególnie ludzie, którzy mają już troszeczkę więcej wiosen, pamiętają z wycieczek nad jezioro z mamami, babciami, z rodzicami, to przynoszenie chleba zimującym nad jeziorami ptakom, szczególnie kaczką, łabędzią, łyską. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Układy pokarmowe ptaków nie są przystosowane do tego, żeby przyjmować pokarm w takiej postaci jak wypieczony, zjełczały czy świeży chleb. Także zdecydowanie unikajmy tego. Duża dawka soli, którą zawiera nasze pieczywo, to jest coś, co zdecydowanie ptakom nie służy. Także jest jedna naczelna zasada, którą zawsze będziemy powtarzać i uważam, że należy ją powtarzać. To, że z żadnym pozorem nie powinniśmy ptactwa, szczególnie tego wodnego, dokarmiać jakimkolwiek pieczywem.
0: Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie to bardzo poważny obszar, duży. Wiemy, że tak samo piękne lasy mamy w okolicach Szczecina czy w okolicach Wolina, Świnoujścia. Fantastyczne miejsca. Ja bym chciał zatrzymać się w nadleśnictwie Drawno. Co pana zdaniem jest w nadleśnictwie Drawno najpiękniejszego, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i koniecznie tam być, przyjechać?
2: Takich pięknych miejsc przychodzi mi do głowy kilka. Zależy to od sezonu. Jeżeli wrócimy do tej rozmowy w okresie wiosennym, to podsunę panu jedno miejsce, które zdecydowanie, szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia kwiatów, powinniśmy odwiedzić. Jeśli chodzi o czas, który mamy dziś, czyli czas, gdzie las zmienił się, zmienia się na jesień, to zdecydowanie najpiękniejszym obecnie fragmentem nadleśnictwa Drawno są obszary, graniczące bezpośrednio z Drawieńskim Parkiem Narodowym, czyli Dolina Rzeki z bogatymi lasami, porośniętymi dębem, bukiem, który o tej porze roku zmienia swoje kolory na najpiękniejsze. Także zdecydowanie, jeżeli wybieracie się Państwo na teren nadleśnictwa Drawno do Puszczy Drawskiej, fantastycznym miejscem, w którym można rozpocząć wycieczkę, jest Pałac Borowiec w miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad samą rzeką Drawą. Lasy otaczające to miejsce, szczególnie dzisiaj ubrane w tą jesienną szatę, są zdecydowanie najpiękniejsze na całym naszym terenie.
0: A propozycja takiej, no powiedzmy krótkiej, 2-3-godzinnej wycieczki do lasu w nadleśnictwie Drawno, czy może się wiązać ze spotkaniem z leśnikiem, z opowieścią o lesie, o tym, co możemy spotkać, jakie zwierzęta możemy spotkać?
2: Zdecydowanie można nas spotkać, nas, pracowników Nadleśnictwa Drawno, nie tylko podczas pracy, kiedy Państwo będziecie w terenie korzystali z uroków naszych lasów, możecie spotkać pracowników służby leśnej, którzy wykonują właśnie w tym terenie, w którym Państwo odpoczywacie, wykonują swoją pracę, ale poza tym Nadleśnictwo Drawno jest też od dawna bardzo mocno zaangażowane w życie lokalnej społeczności. W sytuacji, jeżeli jakieś wydarzenie kulturalne odbywa się na terenie naszego nadleśnictwa, zawsze chętnie bierzemy w nich udział, pokazujemy swoją pracę, pokazujemy swoją działalność, chwalimy się tym, co mamy najpiękniejsze. I taka właśnie okazja jest w ten weekend, 10 października. Nadleśnictwo Drawno współorganizuje 20. otwarte Mistrzostwa Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu. Nasi pracownicy spotykają się z uczestnikami tych zawodów, dużo bardziej poważnych niż może się wydawać, ponieważ te jubiluszowe mistrzostwa to bardzo poważne wydarzenie w kalendarzu imprez regionalnych. Także jest okazja spotkać naszych pracowników, będziemy mieli swoje stoisko, będziemy z przyjemnością spotykać się z Państwem, odbywać rozmowy o lesie, odbywać rozmowy o naszej pracy, o naszych planach, o naszej działalności. Także zapraszamy. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się co roku na przełomie września i października. W ten weekend uczestnicy rywalizują w tych mistrzostwach, chociaż jest to rywalizacja z dużym przymrożeniem oka, bo najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w wydarzeniu, spędzić miło czas, a przy okazji zabezpieczyć sobie zapasy na świąteczną zupę grzybową.
0: Już mnie ściska w żołądku, a jeszcze będą ciekawsze opowieści. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I to właśnie pan Maciej oprowadza nas po lesie nadleśnictwa Drawno.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy to są zawody, które mają kilka konkurencji? Na przykład, nie wiem, ilość grzybów albo wielkość grzyba?
2: Trafił pan w sedno. Konkurencje są dwie. To jest właśnie największy grzyb zebrany podczas zawodów i oczywiście honorujemy też tego najbardziej efektywnego zbieracza, czyli tego, któremu udało się grzybów nazbierać najwięcej. Poza tym organizujemy również konkurs wiedzy o grzybach, gdzie uczestnicy zawodów będą mogli się sprawdzić z wiedzy o tym, co jest ich dużym zainteresowaniem, bo jak wszyscy wiemy, uwielbiamy grzybobranie i dobrze, żeby bezpiecznie i świadomie te grzyby zbierać, to pogłębiać swoją wiedzę i właśnie okazję ku temu będzie podczas 20. jubileuszowych Mistrzostw Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu na stoisku Nadleśnictwa Drawno. Nasi pracownicy przygotowali dla uczestników test, gdzie uczestnicy mistrzostw będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i oczywiście dla osoby, która ma największą wiedzę z zakresu grzybów, przygotowaliśmy wraz z organizatorami upominki.
0: Jakiego grzyba widział pan największego, ale pod warunkiem, że było to w Nadleśnictwie Drawno?
2: Oj, pytanie nie jest wcale takie trudne, choć przemknęło mi teraz przez myśl przy poprzednich edycjach mistrzostw kilka naprawdę imponujących kapeluszy, no ale zdecydowanie największe rozmiary osiągają borowiki szlachetne. W sytuacji, kiedy oceniamy podczas konkursów te największe grzyby, czasem można być naprawdę zaskoczonym, jak potężne grzyby wyrastają w naszych lasach, także widywaliśmy podczas tych zawodów naprawdę borowiki o wadze dużo większej niż 0,5 kg, także są to naprawdę bardzo duże grzyby.
0: Można by tak rozmawiać godzinami, no ale no cóż, czas nie jest z gumy również u nas. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, za tą ciekawą opowieść o lesie, o nadleśnictwie Drawno. o tym, co możemy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie spotkać, zauważyć. A te osoby, które nie zdążyłyby wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu, czyli zawodach w grzybobraniu, mogą to zrobić za rok i się do tego przygotować, prawda?
2: Zdecydowanie, zapraszamy.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Naszym przewodnikiem po lasach Nadleśnictwa Drawno był Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego, na pewno jeszcze do tego nadleśnictwa i w ogóle do lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będziemy wracać.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji w Szczecinie odbędzie się bicie rekordu w uciskaniu klatki piersiowej. O tym wydarzeniu opowie nam Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Co się będzie działo, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać?
4: To będzie dosyć duża akcja, bo ogólnie to jest akcja objęta na całą Europę tak naprawdę. Jest to tworzone przez Owsiaka u nas w Polsce i tak, że tak powiem, zakorzeniła się w naszych serduchach gdzieś tak chyba bardziej i od kilku lat robimy coś takiego jak spotkania z ludźmi, z młodzieżą, ludźmi z różnego, tak powiem, świata, z różnych regionów, z różnych miejsc. Zachęcamy tych ludzi do tego, żeby próbowali udzielać tej pierwszej pomocy na zasadzie uciskania tej klatki piersiowej. Jest to dosyć istotna rzecz, bo fajnie jakby każdy z nas wiedział, co ma robić, jak wykonać tą pierwszą czynność przy resuscytacji, reanimacji naszego tego poszkodowanego, żebyśmy po prostu uświadamiali ludziom, że to jest łatwe do zrobienia i że każdy może to zrobić, od malucha do najstarszego. Akcja będzie się odbywała na Politechnice Morskiej, na obiekcie Must See. O godzinie 11.30 robimy spotkanie, bo musimy też przygotować wszystkich ludzi informacyjnie tak naprawdę, ale też i przekazać im pewną wiedzę, bo mogą też nie wiedzieć, mogą już dopiero douczać, mogą już dopiero doszkalać. Będziemy chcieli ich przygotować. O 12 zaczynamy uciskanie klatki piersiowej tych naszych fantomów, które będziemy mieli. Będzie ich dosyć sporo. Będzie to akurat wszystko się odbywało przy naszym basenie. Jak co roku tak naprawdę. Będzie to dosyć tak powiem, klimatyczne wydarzenie.
3: Kto może wziąć udział w tej akcji?
4: Wszyscy mogą wziąć udział w tej akcji, bo my też zapraszamy ludzi z naszego kręgu tutaj, zapraszamy policję, zapraszamy też włodarzy naszego miasta do tej akcji, nauczycieli. No, trudno mi określić, bo to jest naprawdę szeroka skala ludzi. Kto może do nas dołączyć, kto może do nas przyjść? Każdy, każda szkoła, każdy ośrodek, każda fabryka, jaka jest tylko i każdy człowiek, który będzie miał ochotę z ulicy.
3: Jakie jest zwykle zainteresowanie właśnie taką akcją?
4: Zainteresowanie jest faktycznie i to dosyć spore. I to z roku na rok chyba coraz większe, tak mi się wydaje. Dużo ludzi przychodzi z zewnątrz, takich, którzy nie są związani po prostu z jakąś firmą, czy z jakimś zakładem pracy, czy z jakiegoś urzędu, ale też, którzy chcą brać w tym udział, żeby też się tego nauczyć, żeby też tego się podszkolić w tym wszystkim. Ale urzędy miasta też biorą w tym udział, policja bierze w tym udział, WOPL jak najbardziej też bierze w tym udział, biorą różnego rodzaju firmy też udział, które gdzieś tam się dowiedziały od kogoś, przez kogoś i chcą wziąć w tym udział, bo jak widzę na tych ludzi, jak patrzę, jak oni przychodzą, to oni przychodzą tam z radością. Oni nie przychodzą, żeby zrobić całość i sobie pójść, tylko oni przychodzą, żeby pogadać, posiedzieć, spotkać się z ludźmi i zrobić coś dobrego naprawdę dla ludzi. A też pokazujemy tym innym ludziom, którzy nie będą brali w tym czasie udziału w tego typu wydarzeniu, że jednak możemy wszyscy to robić tak naprawdę.
3: Czy zgłaszają się osoby prywatne, pojedyncze?
4: Tak, jak najbardziej. I też oczywiście zgłaszamy się, i co ciekawe, te same osoby, co przychodzą co roku. Ja już nawet pamiętam te osoby, jak wyglądają, może niekoniecznie z imiona, z nazwiska, ale pamiętam, jak przychodzą, że wiem, że na przykład mama przychodzi z córką, tata przychodzi z synem. Są to właśnie osoby typowo z ulicy, których w ogóle nie znamy, a miło nam zawsze, że ktoś dołącza do nas właśnie z tego typu grona ludzi.
0: O biciu rekordu w uciskaniu klatki piersiowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, przypomnę, 16 października, mówił Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
2: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
1: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
3: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
1: No tak, sezon grzybowy w pełni. Cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
2: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć, jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę, 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów spalinowych i dymowych, zadbać też o właściwy serwis urządzeń grzewczych, jeżeli takie posiadamy, także wydaje mi się, że to jest najprostsza recepta do tego, żeby czuć się bezpiecznie w tym sezonie grzewczym.
1: Podkreślmy, że to spoczywa, te wszystkie czynności, ten obowiązek spoczywa na właścicielach, na najemcach mieszkań. To nie jest tak, że kominiarz przyjdzie według harmonogramu i dokona przeglądu. Trzeba zadbać o to, żeby do tego doszło po prostu.
2: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, w interesie każdego mieszkańca jest własne bezpieczeństwo własne i swojej rodziny, bo to jest niezmiernie ważne, także warto zadbać właśnie tymi kilkoma tak naprawdę sposobami, czyli zakup czujki dymu lub tlenku węgla w zależności od potrzeb i właśnie serwis urządzeń grzewczych i czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. To jest absolutne minimum takie, żebyśmy my i nasza rodzina w tym okresie grzewczym byli bezpieczni.
1: Proszę powiedzieć, czy Straż Pożarna w tym sezonie grzewczym, który się właściwie rozpoczął, czy będziecie edukować mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego? Proszę powiedzieć o akcjach edukacyjnych, które Straż Pożarna, Wojewódzka Straż Pożarna organizuje.
2: Oczywiście my jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim, jak bezpiecznie przez ten sezon grzewczy przebrnąć. Czujne Zachodniopomorskie, to jest taki autorski program wojewody zachodniopomorskiego, pana marszałka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i oczywiście Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po raz trzeci będziemy chcieli robić festyn.

0: marny i pozbawiony smaku, także można powiedzieć, oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności, to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności, czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
1: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
0: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść je z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
1: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie, na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowa?
3: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu i jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
1: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
3: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają. W tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również pod

0: podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
1: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
3: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
1: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
4: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
1: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
5: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
1: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
5: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który jest naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy, najprawdopodobniej większość z nas, zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
1: No właśnie, powiedziała pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
5: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
1: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
5: Dokładnie.
1: Rzeczywiście wielkie.
5: Dokładnie.
1: Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód.
5: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko liśćmi, może to też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką sytuację, do zadzwonienia na numer alarmowy 112, zgłoszenie takiego czegoś. Wtedy będziemy w stanie zająć i powiadomić odpowiednie służby. No ale właśnie, trzeba pamiętać o tym, że ta droga hamowania nasza może być wydłużona, dlatego pamiętajmy, żeby tak kolokwialnie mówiąc, nie siedzieć na zderzaku tego poprzedzającego pojazdu przed nami, ponieważ nie wiemy, na tyle dynamicznie u nas w mieście dynamiczny jest ruch, że te warunki zmieniają się z chwili na chwilę.
1: Piesi, bardzo ważna sprawa, bo przecież samochód nie zatrzyma się w miejscu natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca, a takie liście wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
5: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszy, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że piesi potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety w tym okresie jesienno-zimowym, noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, w tych miejscach niedozwolonych, czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
1: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie.
2: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
6: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu. Październik należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
7: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy z zaznaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
6: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
7: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
6: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
7: Porozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia, i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron. Ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który pokazuje konflikt ukraiński, jego medialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
8: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
6: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
7: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie, tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
6: Spotkania są biletowane?
7: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych, są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
6: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
7: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze wątki. Na Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
1: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Licht-Blau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteratury.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody, po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka, to nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
9: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia. Ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
1: Zajmijmy się jesienią w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Nadleśnictwie Drawno. Co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
9: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
1: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
9: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
1: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
9: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka, bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy, być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia w pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sujki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężko nasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
1: Jesteśmy dziś w nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
9: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. My możemy, podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sujkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy. Także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupach po kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima. Jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sujka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
1: A czy w nadleśnictwie Drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
9: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę, tak mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
1: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia, po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie Drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
9: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie, w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu. Dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczne i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
1: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
9: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie. Także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
1: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: A teraz zapraszam na polowanie, ale polowanie bezkrwawe, z fotografem, filmowcem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem. Pan Krzysztof opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie specjalizuje się w ptakach, choć nie tylko ptaki. Fotografuje i filmuje. Zapraszam na spotkanie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
10: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę być o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
10: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy na zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
10: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
10: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem, w związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
10: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
1: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
10: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście, co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wszystkie wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam tak robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie: ty, ale masz tu fajnie, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz on się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi: ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale piastowskim wychodzącym w zalew szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? No, mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. Mówię, panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie... No taki mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to no on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba. Para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat, opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
11: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
11: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Są gryboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
11: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
1: bardzo proszę,
11: to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
11: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
11: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
11: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa Resco, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.